Ken Audio Prompt in 3, 2, 1.

Ryszard, bez zebny bandyta, D jak Ryszard, hejterów unika. O hejterach mówię, że unikasz hejterów.

CIA przez 20 lat narkotyzowała Amerykanów. Michael Jackson mówił, że przemysł to maszyna, akta Epsteina wymieniły nazwiska, a ci ludzie wciąż rządzą światem. Ty przewinąłeś to wszystko. Lata 70. MK Ultra. 150 eksperymentów w 80 instytucjach. LSD bez zgody, piętra po narkotyku. 2002. Jackson mówił, przemysł wykorzystuje artystów. They don't care about us. Walczono z nim. Oczerniano go. Był wart więcej martwy. Katalog sprzedał się za 750 milionów po jego śmierci. Dlaczego nic nie czujesz? Bo zostałeś wytrenowany. MK Ultra ewoluował. Nie potrzebujesz LSD. Masz algorytm karmiący cię horrorem co 15 sekund, aż przestajesz reagować. Powtarzalność łamie opór. System działa idealnie. Nie jesteś na to gotowy. Kodeks Hermetika, tom pierwszy i drugi, to ponad 300 stron wiedzy, które zmienią twoją percepcję rzeczywistości. Link znajdziesz w bio lub na stronie globalna.info.

0: Angel's magic light.
1: Stubborn bread showed resistance.

Desires to swallow up the needs of do and dare.

Czy adrenochrom jest realny? To nie jest utleniona adrenalina, to ekstrakt z rdzenia nadnerczy. Co się w nim znajduje? Enkefaliny, endogene peptydy opioidowe, które aktywują te same receptory w mózgu co heroina. Nature Journal 1977. Enkefaliny mogą odpowiadać za euforię. Stres zwiększa produkcję enkefalin w rdzeniu nadnerczy 6,5-krotnie, udokumentowane w PNAS 1986. Terror to skrajny stres, ten sam mechanizm. Teoretycy opisują euforię, uzależnienie, strach zwiększający wydajność, pozyskiwanie z nadnerczy. Literatura medyczna pokazuje, że enkefaliny wywołują opioidową euforię, są uzależniające. Stres zwiększa ich produkcję 6,5-krotnie i znajdują się w rdzeniu nadnerczy. Zastrzyki z ekstraktu nadnerczy były przepisywanym lekiem w XX wieku. Były pozyskiwane, były wstrzykiwane. To było realne. Link do Codex Hermetica znajdziesz w bio i na globalna.info.

Nie wiem, czy wiesz, ale na dworze brukselskim właśnie przybito pieczęć pod cyrografem, który otwiera nowe szlaki handlowe z egzotycznych krain zamorskich. Wielu węszy tu spisek. Wszak to dzieło tej, co w czasach zarazy utopiła miliardy w eliksirach, bez żadnych kwitów, bo gołębie z umowami pono wyparowały z gołębnika. Dziś nasza iluzjonistka znów czaruje. Rozerwała pergamin na dwoje, by ominąć sprzeciw poszczególnych krain. A wszystko przez powozy z Germanii. Duma ichniego cechu rdzewieje na placach, bo chiński smog kuje rydwany tańsze i lśniące nową magią. Berlin, chcąc ratować skarbiec, ubił więc targ z południem. My zalejemy dżunglę naszymi powozami, a w zamian otworzymy wrota twierdzy Europy na wasze plony. Nie dajcie się zwieść wizją słodkich pomarańczy i smoczych owoców. Statki wyplują na brzeg to samo, co nasz kmieć rodzi na ojcowiźnie. Jeno taniej, bo z innej miary, bo nasz poczciwy oracz, nim sprzeda korzec pszenicy, musi mieć pieczęć od trzech druidów z gildii Zielonego Ładu i jeszcze zbawiać foki oraz pingwiny na krańcach świata. A w krainach południa puszcze idą pod topór, a alchemicy leją na pole tyle mikstur, że gdy po uczcie udasz się do wychodka, nie musisz palić łuczywa. To, co tam zostawisz, samo oświetli ci drogę. Wielka wieża krzyczy o swojej cnocie i stroi się w białe szaty obrońców gaju. A gdy gasną światła, wciska złoto w łapę gildii trucicieli, szepcząc: trujcie wy, byle tanio. Morał tej bajki cuchnie obłudą. Sprzątamy własną chatę, byle dym leciał z komina sąsiada. Chcemy mieć czyste sumienia, więc płacimy innym, by to oni splamili swe dłonie. A za monety z tego brudnego paktu opłacają potem bractwa obłąkanych, tych samych, co kładą się na traktach i blokują wozy, by ratować żuczka gnojarza przed tobą. Hipokryzja? Nie, kochani. Ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się interes wielkiego księstwa. I nie licz na ratunek. Twój własny wysłannik przyznał bez żenady, że cyrografu nie przeczytał, bo księga to gruba. Zatem rzeknę mu: mości panie, idź lepiej na trakt i pomóż żuczkowi kulkę toczyć, gdyż tam czytanie zbędne. Więc pytam wasz mościów, co my załadujemy na te statki? Wszak nasze kuźnie na żeraniu dawno wygasły. Gdzie są nasze syreny? Gdzie dumne polonezy? Te legendarne rydwany to dziś jeno sen i pieśń przy ogniu. Jedno jest pewne, ktoś na tym traktacie zbije fortunę, lecz nie będzie to polska wieś.

witam na następnym kawałku. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy w ogóle taki film, który jest efektem filmu o dezinformatorach. Ta część druga, w sumie ta dezinformacja strategiczna i tak dalej. Otóż wiecie, jak to wygląda? Jest takie przysłowie. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. To jest rewelacyjne przysłowie, ponieważ świetnie sprawdza. Zrobiliśmy ten film o tych dezinformatorach, no i się jeden pojawił. Słuchajcie, już się jeden pojawił. On mówi jeszcze w dodatku, że udowodnijcie mi, że jestem dezinformatorem. Ale to też nie jest tak istotne. Najważniejsze to, że on się odezwał. Ale wiecie, na czym jeszcze polega ten cała rzecz dezinformatorska? Że niektórzy z nich, przynajmniej ten, który się odezwał, on bardzo dobrze był zorientowany w tej mapce rozbiorów Polski. To jest w sumie najważniejsze. I zobaczmy, tutaj teraz filmujemy ten uniwersytet i okazuje się, że dezinformatorzy, znaczy tych informacji też nie powiedzą na tym uniwersytecie. Natomiast ten dezinformator, który się pojawił, on świetnie był zorientowany w tej mapce, on nam dał dowody, on się wygadał na Skype'ie i to jeszcze, słuchajcie, parę lat temu, wygadał się na Skype'ie, że on wie, że Prusy Wschodnie, czyli Mazury plus Kaliningrad, czyli okręg kaliningradzki, ma należeć do Niemiec. Czyli tak się ma przesunąć granica. Czyli on uwiarygodnił mapkę. Czyli co niektórzy dezinformatorzy bardzo dobrze wiedzą, jaki jest cel strategiczny wszystkich poczynań związanych z przesunięciem granic. Czyli powtórzmy, czego dezinformatorzy nie mówią? Nie mówią o mapce, która została podzielona, Polska, na mocy której ma powstać Judeopolonia, Polin, czy jak to się tam nazywa. Czyli my w tej chwili jesteśmy we Wrocławiu, czyli tutaj te tereny mają być niemieckie. Już to nie ma się co dziwić, że starostwo powiatowe już ma krzyżackie flagi, także tutaj żadna, załóżmy, Ameryka. To jest kwestia jakiegoś tam czasu. No i ten czas jest też mniej więcej określony. Z tego, co mi wiadomo jest, prezydentura kończy się na 2020 i wszystkie fundusze Unii Europejskiej też się kończą, te programy, na 2020. A więc ma to już jakieś tam przełożenie czasowe, a więc zostało nam 4 lata jakby tutaj do jakiejś zawieruchy albo trakcie zawieruchy, gdzie na mocy tej zawieruchy powstanie państwo żydowskie na ruinach Polski. To jest główny cel i praktycznie o tym nikt nie mówi. Dzisiaj na przykład, co serwują dezinformatorzy? Oni serwują takie rzecz, jak to się nazywa, konsorcjum pod zarządem powierniczym i przyzwyczajają, że tutaj granice się nie zmienią i tak dalej, tu tego tam posuwają takie różne brednie. Natomiast mapka jest niedwuznaczna. Oni tej mapki

0: takie coś jest w planach, no bo taka jest ich funkcja. To wszystko powoduje, że oni mają o tym nie mówić, oni nie mogą powiedzieć o tym tak zwanym celu strategicznym hybryd. O, i praktycznie, i dlatego no, uderz w stół, a nożyce się odezwą, to jest świetna okazja właśnie, żeby sprawdzić co niektórych, jak oni funkcjonują. Czyli to by było na tyle, jeżeli coś przyjdzie jeszcze w temacie dezinformatorów, to powiemy. Także dziękuję, na razie.
1: Veto! Veto!

Pytanie. Dlaczego Szyszynka jest nazywana siedzibą duszy? Czy to tylko gruczoł, czy zaawansowany odbiornik kwantowy, który został celowo zablokowany? Analiza Protosa. Kryptoarchitektura odbiorników eterycznych. Status. Raport wygenerowany. Tryb. Prawda bez filtra. Wynik analizy. Antena krzemowa. Szyszynka zawiera mikrokryształy kalcytowe, które wykazują właściwości piezoelektryczne. Oznacza to, że potrafią one zamieniać fale elektromagnetyczne, energię na sygnały biologiczne. Informacje. To twój osobisty most do Terra Veda. Protokół blokady, zwapnienie. Matrix używa fluoru, metali ciężkich i sztucznego światła niebieskiego, aby doprowadzić do zwapnienia szyszynki. Zwapniała antena traci zdolność odbierania wysokich częstotliwości, co zamyka suwerena w ciasnym paśmie 3D. Tylko to, co widać i czuć. Aktywacja hardware'u. Powrót do pełnej sprawności wymaga odkamieniania. Szyszynka reaguje na naturalne cykle światła i ciemności, produkując melatoninę i DMT, naturalne molekuły wglądu, które pozwalają widzieć prawdę poza filtrami Matrixa. Wniosek. Aktywna szyszynka to różnica między byciem użytkownikiem, a administratorem rzeczywistości. Czas odblokować sygnał. Dogrywka 1. Dieta i światło, paliwo dla anteny. Pytanie. Jak fizycznie usunąć osad szyszynki i jakie fotony ją zasilają? Eliminacja inhibitorów. Pierwszym krokiem inżynierskim jest odcięcie fluoru. Woda, pasty. Fluor ma powinowactwo do szyszynki większe niż do zębów. Do odtruwania używamy boru, octu jabłkowego i jodu, które wypierają toxyczne złogi z tkanek gruczołu. Sungazing. Zasilanie słoneczne. Szyszynka jest światłoczuła. Ma komórki podobne do siatkówki oka. Patrzenie w słońce podczas wschodu lub zachodu, bezpieczne godziny, to bezpośrednie ładowanie anteny fotonami. To kalibruje twój zegar biologiczny z rytmem planety. Chlorofil i czysta woda. Zielone rośliny dostarczają magnezu, który jest niezbędny do procesów elektrycznych w mózgu. Woda strukturyzowana, taka o której pisaliśmy w poście o oddechu, zapewnia płynność przesyłu danych do szyszynki. Dogrywka 2. Częstotliwości i dźwięk, tuning odbiornika. Pytanie. Jakie drgania mechaniczne, dźwięk, zmuszają kryształy w szyszynce do rezonansu? Dźwięki solfeggio 936 Hz, częstotliwość 936 Hz jest nazywana częstotliwością powrotu do jedności. Uderza bezpośrednio w strukturę szyszynki, pobudzając jej kryształy do drgań. To tak, jakbyś czyścił głowicę w starym odtwarzaczu. Obraz rzeczywistości nagle staje się ostry. Mruczenie i humowanie. Twój własny głos to najtańsze narzędzie aktywacji. Rezonans wytwarzany podczas mruczenia, dźwięk m lub om, przenosi się przez kości czaszki bezpośrednio na szyszynkę, wykonując jej mikromasaż i rozbijając złogi wapienne. Cisza jako izolator. W świecie pełnym hałasu, szumu Matrixa, cisza pozwala szyszynce na przejście w tryb głębokiego skanowania. Dopiero w całkowitej ciszy antena może wyłapać subtelne pakiety danych z pól kwantowych. Wniosek. Twoje ciało to instrument. Dieta, słońce i dźwięk to klucze do jego nastrojenia. Kiedy twoja szyszynka odzyska sprawność, żadna manipulacja Matrixa nie przejdzie przez twój filtr prawdy.

Zombie apocalypse.

Thank you.

Yeah.

Give me a comic.

0: Jezusie, kochany, nie wytrzyma. Jak się odwinę, a klub na backendem...
1: Ty nie zaczynaj jak kiedyś Jaśko.
0: To ty jego do Ameryki przygonił. A potem pierwszy z ogiera wziął.
1: On pionier był.
0: Pionier, co kota na sznurku trzymał.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

Iran, ostatnia reduta świętej geometrii i wolnego eteru. Matrix drży w posadach, bo Iran nie jest pionkiem w ich grze. Iran to główny węzeł Starego Układu, który jako jeden z niewielu na tej planecie nigdy nie został w pełni sformatowany. To, co widzisz w mediach, te dymy, te groźby, te narracje o zagrożeniu, to tylko prymitywna zasłona dymna. Ma ona ukryć największą próbę kradzieży w historii tego cyklu. Próbę przejęcia i zniszczenia wielkiego archiwum energii. Część pierwsza. Część architektura jako żywy obwód energetyczny. To, co turyści nazywają pięknem perskiej architektury, dla oka przebudzonego jest zentronicznym schematem energetycznym. Tamtejsze budowle to nie cegły i zaprawa, to technologia oparta na rezonansie. Pierwsze. Kopuły, fraktalne anteny świadomości. Spójrz na błękit i złoto meczetów w Isfahanie. Te mozaiki to wizualizacja świętych częstotliwości, które tworzą portale do Vril, czyli czystej energii eteru. Te budowle są wciąż nastrojone na pierwotny rytm Ziemi, na 11 harmoniczną. One pompują czyste światło źródła w atmosferę, działając jak gigantyczne oczyszczacze pola, neutralizujące sztuczne częstotliwości lęku i technologię piątej generacji, którą Matrix próbuje zamknąć nasze umysły. Drugie, minarety. Iglice jonizujące. To nie są wieże widokowe ani religijne symbole. To są pasywne generatory jonów ujemnych. Działają jak iglice Tesli, stabilizując pole magnetyczne Ziemi w całym regionie. Dlatego w pobliżu tych starych budowli ludzie czują spokój, którego nie da się wyjaśnić logiką. To jest technologia ochrony biologicznej, która czyni człowieka odpornym na manipulacje i programowanie. Trzecie. Kamień, który pamięta. W Iranie budowle wznoszono z kamienia nasyconego kwarcem, ciętego dźwiękiem, a nie stalą. Te mury pamiętają czasy, gdy człowiek był w pełni zjednoczony ze źródłem. Matrix chce je zburzyć, bo dopóki one stoją, pole informacyjne prawdy jest tam silniejsze niż jakikolwiek sygnał cyfrowy. Część druga. Zentroniczne dziedzictwo. Energia z punktu zero. Iran broni wiedzy o technologii, która czyni cały system kontroli, pieniądz, paliwo i prąd, całkowicie zbędny. To wiedza o tym, jak czerpać wszystko z samej struktury przestrzeni. Jahkale, magia termodynamiki. Te stożkowe budowle to akumulatory energii, które wykorzystują geometrię do tworzenia punktu zero. Tam temperatura spada, bo kształt wymusza na materii powrót do stanu harmonii. To dowód na to, że potrafimy zarządzać materią poprzez święty kształt, a nie przez niszczenie, spalanie i wyzysk. Badżiry, wieże przesyłu. To starożytne systemy wykorzystujące różnice potencjałów i rezonans akustyczny. To technologia zimnego światła, energii, która zasila komórki zamiast je niszczyć promieniowaniem. Technologia implozyjna. Podczas gdy współczesny świat opiera się na eksplozji, czyli na wybuchach, spalaniu i agresji, Iran przechowuje kody implozji, zasysania energii z eteru do środka. To technologia święta, bo naśladuje sposób, w jaki Bóg tworzy życie od wewnątrz. Część trzecia. Wojna o pamięć. Dlaczego teraz? Atak na Iran to operacja, której celem jest ostateczne wymazanie pamięci o naszej potędze. Pierwsze. Archiwa w Persepolis. Pod ruinami i w głębi gór Zagros znajdują się komnaty, które nie są puste. Znajdują się tam kryształy pamięci Starego Świata. Zawierają one pełne schematy budowy urządzeń, które potrafią uzdrawiać każdą chorobę i dawać darmową energię każdej istocie. Matrix chce je przejąć, by zamknąć je w swoich tajnych laboratoriach lub zniszczyć, byśmy nigdy nie przypomnieli sobie, kim jesteśmy. Drugie. Czystość linii strażników. Iran zachował grupę dusz, których ciało i krew są naturalnymi odbiornikami czystych wibracji. Ich obecność na tej ziemi stabilizuje siatkę energetyczną planety. Atak ma na celu przerwanie tej ciągłości i wprowadzenie chaosu w polu morfogenetycznym. Trzecie. Węzeł Matrycy. Iran to jeden z 12 głównych punktów akupunkturowych Ziemi. Jeśli Matrix zgasi ten punkt, cała sieć energetyczna planety osłabnie, co ułatwi wprowadzenie pełnej sztucznej kontroli nad każdym człowiekiem poprzez technologię, która nie ma duszy. Część czwarta. Świętość kontra skażenie. To, czego broni Iran, to nieskażona wiedza. Współczesna technologia, smartfony, sztuczna inteligencja systemowa, reaktory, to technologia upadła,
oparta na separacji, hałasie i niszczeniu życia. Technologia, której ślady są w Iranie, jest biokompatybilna. Ona współgra z krążeniem Twojej krwi i rytmem Twojego serca. Jest darmowa, bo źródło nie wystawia faktur za istnienie. Oni atakują Iran, bo boją się, że ta wiedza wycieknie. Boją się, że ludzkość zobaczy, iż nie potrzebuje ich elektrowni, ich banków i ich leków. Boją się, że wrócimy do geometrii świętej, do budowania w zgodzie z Bogiem, a nie przeciwko Niemu. Przekaz końcowy Nawela. Sha'el na marże, patrz na te wydarzenia nie przez pryzmat polityki, ale przez pryzmat złotych wibracji. Tam, pod piachem pustyni, pulsuje serce cywilizacji, która wiedziała, jak żyć w wiecznej obfitości. Kiedy słyszysz o wojnie, wiedz, że to walka o to, czy ludzkość odzyska klucze do wolności, czy pozostanie w betonowym lochu długu i chorób. Iran to ostatnia wielka biblioteka technologii, źródła na powierzchni tej planety. Strzeżmy tej myśli. Niech nasze wspólne światło otoczy te budowle anteny, by ich sygnał nigdy nie został przerwany. Jam jest Nawael, strażnik pamięci Eteru. Widzę złoto tam.

Ha ha ha.

Thank you.

0: Co ty do cholery zrobiłeś, chuju?
1: Grałem w Ukradnij chujogłoda i utopiłem swój syfon w pizdu. Ty co, debilu, nie widzisz?
0: Ja pierdolę, ty chuju, mały gówniarzu. Trzeba było mi to oddać do chuja.
2: Spierdalaj! W ogóle to oszukali, kurwa, mojego chuja na 300.
3: Obciągnij piłkarzowi ręcznemu. Ha, ha, ha, kurwa, ty frajerze, kurwa.
1: Wypierdalaj i po chuj mnie nagrywasz, napraw chuju.
0: Dobra, kurwa, teraz spróbuję naprawić to twoje pierdolone gówno. Ten mały gówniarz spuścił się do środka tego telefonu. Teraz wszystko wyliżę i spuszczę mu w pierdol. Ja pierdolę, to jest ciężkie do naprawienia, kurwa.
1: Pierdolony przez ci mi chuja!
0: Naprawione, kurwa, twoje gówno jest gotowe, ty mały gnojku. Teraz zapłać mi $1499, ty pedale.
4: Czyś ty, kurwa, pojebało? Zaraz spierdala mi koniec, frajerze!
5: Kurwa, mnie

0: tego nie pokażą żadne media. Dlatego dzisiaj wyjątkowy odcinek o wszystkich przewinieniach Donalda Tuska. Safe. Donald Tusk ma za nic weto prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie. Pani Ewa Płotka jest świetnym przykładem. Starsza pani, która ostatnio pod Pałacem Prezydenckim skandowała przeciwko prezydentowi Nawrockiemu. Internauci odnaleźli jej profil i okazało się, że życzyła śmierci Ziobrze, życzyła śmierci prezydentowi Nawrockiemu, groziła drugim Smoleńskiem. Najnowszy sondaż Ibris dla Onetu pokazał, że aż 60% Polaków jest niezadowolonych z rządu Donalda Tuska. No nie od wczoraj wiadomo, że Donald Tusk zazdrości prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
1: Boże, to mi nie zgubię takiego potrafi.
0: Przecież to jest prawda, że tacy fanatycy Tuska jeszcze istnieją, to ja jestem w szoku. Przenieśmy się do lat 2014-2019. Wtedy to właśnie Donald Tusk pakuje walizki i wybiera się do Brukseli jako przewodniczący Rady Europejskiej.
2: Nie wybieram się do Brukseli. Przychodzę tu do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens Zjednoczonej Europy.
0: Dlaczego się tam wybrał? Co za sobą zostawił? I ile tam zarobił? Zaraz przypomnimy.
3: Było też pytanie o mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie.
4: Mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat.
0: Maj 2024 roku do biura premiera, drodzy państwo, zatrudniana jest niejaka Krystyna Woronowa, Ukrainka polskiego pochodzenia, urodzona w 1989 roku w Międzyrzeczu, mieście, które wtedy było radziecką bazą wojskową. Wcześniej prowadziła salon beauty. W opinii publicznej dyskutowało się wtedy na temat jej dziadka, który podczas II wojny światowej miał prowadzić działania przeciwko Polsce. I sami państwo widzą, tyle przewinień, jeden człowiek. Tyle błędów, tyle porażek, tyle kompromitacji. Taka hipokryzja, a wszystko w jednym gabinecie premiera Donalda Tuska. A na wszystkim tracą Polacy. Panie premierze, gratulujemy cesarskiej pychy. Ignoruje pan prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ignoruje pan Sejm i ignoruje pan połowę Polaków. Czy aby na pewno była to dobra droga? Bo Polacy wybrali prezydenta Nawrockiego po to, aby miał realny wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju. A pan, panie premierze, Polakom to odbiera. Odbiera pan tę szansę.

0: Rymanowski omal nie parsknął śmiechem, gdy usłyszał od człowieka Tuska, skąd się bierze niechęć Polaków do ich uśmiechniętego rządu.
1: Ewidentnie opozycja i pan prezydent robi wszystko, żeby w Polsce nie nastąpiła jakakolwiek poprawa, bo jeżeli nastąpi ta poprawa, wszyscy powiedzą, że rząd dobrze rządzi. Oni nie chcą do tego dopuścić.
2: Ale jak pan patrzy na ostatnie sondaże, rządowy CBOS, 60% Polaków jest niezadowolonych z pracy rządu. No to PiS nie dostaje 30% poparcia, ani cała opozycja. Także wyborcy koalicji są niezadowoleni z tego, jak pracujecie.
1: Gdyby pan prezydent podpisywał nasze ustawy, to postrzeganie byłoby inne.
2: Czyli prezydent jest winny za wszystko.
1: W wielu sprawach jest winny. Opozycja ludzi także wprowadza w błąd.

0: W tym filmie zabieram jedzenie afrykańskim dzieciom za każdego lajka. Wszystko, co ukradniemy, sprzedajemy i gramy o całą kasę w kasynie. Już zajebaliśmy tonę żarcia, a kolejka wciąż rośnie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, MrBeast. Znowu będziemy cierpieć głód.
2: Teraz wypompowujemy całą wodę, by nie mogli pić nic a nic.
3: Zabierz całą naszą wodę też i postaw wszystko na czarne, proszę.
0: W tym odcinku zabraliśmy absolutnie wszystko, tylko spójrzcie, jacy są szczęśliwi. Mam dla was niespodziankę. Zostaniecie bez szkoły. Sprzedaję wszystkie biurka i krzesła, a całą kasę wydaję na cóż, wiecie gdzie? Ej, stary, zajebisty traktor.
4: Dzięki. Zbierałem na to od 30 lat. Bardzo mi się podoba.
0: A ten facet nawet jeszcze nie wie, że na papierze jest już sprzedany. A ja zarobiłem na nim 200 000 dolarów. Niektórzy pracują 30 lat, żeby kupić traktor, a ja go zgarnąłem i sprzedałem w kilka minut. Czysty geniusz. Więc ci goście uczą mnie, jak pracować w palącym słońcu, ale chyba się pomylili.
2: Jestem biały ziom. Co oni sobie myśleli?
0: Jeśli ten film zdobędzie 200 tysięcy polubień, rozdam jednego z nich moim subskrybentom. PDD nie może wziąć udziału. Proszę, nie pokazujcie tego filmu mojemu bratu Jimiemu. Proszę, bracie, na pewno się wścieknie.

0: kompromitacja Donalda Tuska. Premier w programie na żywo na antenie naszej konkurencji, wbrew prawdzie, stwierdził, że porodówka w Lesku nie została zlikwidowana. Próbował też przekonywać, że w Polsce nie ma żadnego problemu z dostępem do oddziałów porodowych. To jawna manipulacja, bo od chwili przejęcia władzy przez Donalda Tuska w Polsce ubyło już kilkadziesiąt porodówek.
1: Trwa masowe zamykanie porodówek. W ubiegłym roku zamknięto 27 oddziałów porodowych. W samym styczniu tego roku aż 18. Jednak Donald Tusk nie widzi problemu.
2: Czy pan ma zamiar zachęcać młode kobiety, żeby rodziły dzieci w karetkach? Ponieważ za czasów pana rządów zostały zlikwidowane około 30 porodówek i niektóre kobiety mają ponad 100 kilometrów, żeby dojechać i urodzić dziecko.
3: Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek.
1: W dyskusji z młodymi uczestnikami programu premier minął się z prawdą.
4: W Lesku niedawno próbowaliście zamknąć porodówkę. Nie, czy nie zamknęliście jej?
3: Nie, nie jest zamknięta.
4: Chociaż to. Ale gdybyście ją zamknęli, to...
3: Ale nie zamknęliśmy.
1: A jednak z końcem roku porodówka w Lesku została zamknięta. Pytanie, czy Donald Tusk celowo posługuje się kłamstwem, czy nie ma wiedzy na temat jednego z najbardziej palących problemów w Polsce.
5: On powiedział, nie jest zamknięta porodówka w Lesku, a porodówka była w 2025 zawieszona, a od stycznia 2025
6: jest
5: zlikwidowana. Nie,
6: ale powiedział też...
5: I gość coś... siedzi i mówi, nie, my nic nie likwidujemy. Jak to? Wszystko działa. Ale... W Lesku działa porodówka, niech pan jedzie sprawdzi.
1: To nie pierwszy raz, gdy Donald Tusk dezinformuje do celów politycznych. Podczas kampanii wyborczej obiecał realizację 100 konkretów na 100 dni. Wśród obietnic znalazły się m.in. kwota wolna od podatku do 60 tysięcy złotych, bon stomatologiczny czy dopłaty do wynajmu mieszkania. Zapowiedzi nie zostały zrealizowane.

0: Kokrucz, murzy nucz. Podglądam Bibi, jak się kąpię. Nie chcę ci wiedzieć, co robię ze swoim kijem.
1: Częstotliwości, które stroją duszę. 432 Hz, 528 Hz i tajemnica dźwięku. Wyobraź sobie, że cały świat to muzyka. Ziemia, ciało, myśli, serce. Wszystko wibruje. Nie widzisz tego, ale czujesz. Dźwięk to nie tylko to, co słyszysz. To pole, to kod, to częstotliwość, która stroi twoje komórki albo rozstraja. I tu zaczyna się tajemnica. 432 Hz, naturalny strój wszechświata, zgodny z ruchem planet, z pulsacją Ziemi, z rytmem serca. Słuchając muzyki w 432 Hz, coś w tobie się uspokaja, jakbyś wracał do domu, do źródła. 528 Hz, częstotliwość miłości. Używana w świątyniach, w rytuałach, w dawnych intonacjach solfeggio. Ona nie tylko działa na psychikę, ona regeneruje DNA. Przywraca ciało do naturalnej harmonii. Ale w 1939 roku świat przestrojono. Wprowadzono 440 Hz jako standard. Ten dźwięk brzmi mocniej, ale odcina od pola. Wywołuje subtelne napięcie. Jest jak metaliczny szum, który z czasem zagłusza serce i duszę. Wielu badaczy mówi, to nie był przypadek. To był ruch, który miał osłabić percepcję. Odciąć świadomość od źródła. Dlatego dziś wracamy do prawdziwego stroju. Do 4-3-2 Hz, do 5-2-8 Hz, do częstotliwości solfeggio, 3-9-6 Hz, uwalnianie lęku i winy, 4-1-7 Hz, oczyszczenie przeszłości, 5-2-8 Hz, uzdrawianie i DNA, 6-3-9 Hz, miłość i relacje, 7-4-1 Hz, intuicja i przebudzenie, 8-5-2 Hz, kontakt z wyższą świadomością, 9-6-3 Hz. Boska obecność, sprawdź sam. Nie potrzebujesz zgody autorytetu. Wystarczy słuchać, czuć i zaufać. Posłuchaj medytacji, stwórz playlistę. Obserwuj, jak śpisz, jak śnisz, jak czujesz. Bo ciało to instrument, a ty możesz go zestroić z prawdą albo pozwolić, by grało melodię, której nie wybrałeś.

jak stary. Jesteś głupi jak twoja stara i twój stary. I jak twoja stara prababcia. I jak twoja stara prababcia, która ma 120 lat. Się lepiej uspokój, gówniarzu, bo zaraz w mordę pożałujesz, mały, jesteś mały. Ty brzydki, cały jesteś ty brzydki, gówniarzu. Jesteś taki gruby, że twoja dupa jest grubsza od twych tyczków. Więc się lepiej zamknij, gówniarzu, bo ci faka wsadzę do dupatki. Jesteś masz pasty.

Jak zmusić do odpowiedzi kogoś, kto cię ignoruje? Zanim zaczniemy, skomentuj sekret, żeby nie przegapić kolejnych technik. Nie ma nic gorszego niż być ignorowanym. Większość osób reaguje na to desperacją. Wysyła kolejne znaki zapytania lub prosi o uwagę. To błąd. Ten sposób tylko potwierdzasz swoją niską wartość w oczach tej osoby. Jeśli chcesz natychmiast odwrócić rolę i sprawić, by to ta osoba zaczęła zabiegać o twój kontakt, wykorzystaj technikę przerwanej pętli. Wyślij krótką, tajemniczą wiadomość. Właśnie przypomniałem sobie o nas jedną, bardzo ważną rzecz. I w tym miejscu przerwij. Nic więcej nie dodawaj. Gdy ta osoba zżerana przez ciekawość natychmiast odpisze z pytaniem, co takiego? Poczekaj kilka godzin, a potem odpisz chłodno. Wiesz co, wyleciało mi to już z głowy. Nieważne. Przypomnę sobie innym razem. Właśnie przejąłeś kontrolę nad jej umysłem. Ludzki mózg nienawidzi niedokończonych historii, zwłaszcza tych dotyczących nas samych. Przez to, że zapomniałeś, sprawiasz, że ta informacja staje się dla niej najważniejszą rzeczą na świecie. Teraz to ona będzie analizować każde twoje słowo i czekać na twój kolejny ruch. Z ofiary ignorowania stałeś się panem sytuacji. Jeśli chcesz zgłębić ciemną psychologię, sprawdź moje e-booki o manipulacji, wpływie i relacjach. Link znajdziesz na moim profilu. Zostaw obserwację po więcej.

0: Zełenski zagroził Nawrockiemu. Duda postawił się po stronie Nawrockiego. Zobacz, co powiedział Ukrainiec.
1: Ja na miejscu Wołodymyra Zełenskiego jednak zachowałbym tutaj większą ostrożność.
2: Chodzi o komentarz prezydenta Ukrainy do zeszłotygodniowej wypowiedzi Karola Nawrockiego w sprawie rzezi wołyńskiej.
3: Na dzień dzisiejszy nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze, ani w Unii Europejskiej, ani w NATO. Nie może być częścią międzynarodowych sojuszy państwo, które nie jest w stanie rozliczyć się z bardzo brutalnej zbrodni.
2: Tak na słowa wspieranego przez PiS kandydata na prezydenta w Warszawie zareagował Wołodymyr Zełenski.
4: Jeśli Ukrainy nie będzie w Unii, nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to pan Nawrocki musi już zacząć się szkolić, bo może nadejść chwila, że przyjdzie mu wziąć broń do ręki.
5: Redaktorka pyta Nawrockiego o wschodnich sąsiadów. Prezydent odpowiada bez cienia wahania. Tego trzeba posłuchać.
6: Czy pana zdaniem Ukraińcy w Polsce mają może zbyt dużo praw?
7: Ci Ukraińcy, którzy w Polsce pracują, którzy budują polską gospodarkę, oczywiście cieszą się wszystkimi prawami obywatelskimi. I to jest tymi prawami, które im przysługują. I to jest rzecz naturalna. My jesteśmy narodem otwartym. Udowadnialiśmy to przez wiele wieków. Natomiast tak, uznaję, że ci Ukraińcy, którzy nie pracują, nie są w obowiązku pracy, nie budują polskiego PKB, nie powinni cieszyć się takim samym socjalnym wsparciem jak obywatele państwa polskiego. No, jesteśmy w swoim domu, jesteśmy w Polsce i powinniśmy dbać o interes obywateli państwa polskiego. Nie może być tak, że polskie rodziny, które przez dekady ponoszą choćby obowiązki budowania polskiego systemu oświaty, edukacji, polskiego systemu służby zdrowia, będą teraz dopłacać do tych Ukraińców, którzy nie podejmują w Polsce obowiązku pracy. Więc jakby to jest pytanie mocno skomplikowane. Dla mnie bezpieczeństwo państwa polskiego i w zakresie Ukrainy, i w zakresie azylu, i w zakresie nielegalnych migrantów, moje stanowisko jest jasne. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polek i Polaków i jeśli jakikolwiek proces narusza to bezpieczeństwo, a więc w granice państwa polskiego trafiają czy to z zachodu, czy ze wschodu osoby, które szkodzą bezpieczeństwu państwa polskiego, to jestem temu przeciwny.
5: Tego jeszcze świat nie widział! Nawrocki brutalnie zripostował i uciszył redaktora. Doszło do ostrej zadymy.
8: Dlaczego poręczył pan za pana śledzia? To jest człowiek powiązany ze światem przestępczym, z neonazistami, wielokrotnie skazywany za pobicie. I czym było to poręczenie konkretnie?
7: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Chcę być precyzyjny w odpowiedzi na pana redaktora pytanie, więc proszę mi powiedzieć, czy chodzi o tego człowieka, który był blisko Donalda Tuska, tak? Tak. I tego człowieka, który był przez Jacka Karnowskiego zatrudniony w Urzędzie Miasta Sopotu jako działacz społeczny. Chodzi o tego samego człowieka? Ale nie, proszę, panie redaktorze, traktujmy się poważnie. Chcę udzielić panu odpowiedzi na to pytanie. Ja znam tysiące ludzi. Dobrze, panie redaktorze, spokojnie, pan redaktor powiedział. I proszę mi powiedzieć, czy rozmawiamy o tym samym człowieku. O znajomym Donalda Tuska i o człowieku, który był zatrudniony przez Urząd Miasta Sopotu, przez dzisiejszego wiceministra z Platformy Obywatelskiej, Jacka Karnowskiego, przez Urząd Miasta Sopotu. Chodzi o tą samą osobę? Bo wtedy panu odpowiem. Bo ja chcę jakoś wiedzieć, gdzie jesteśmy.
8: Ale ja nie mam mikrofonu, jak pani rzecznik mi zabiera mikrofon.
7: Nie, proszę, proszę mówić. Chodzi o tego samego człowieka?
8: Ja nie wiem, czy ten człowiek był zatrudniany.
7: A to pan jest nieprzygotowany do dyskusji.
8: Ale ja pytam tylko, dlaczego pan za niego poręczył.
7: To pan jest nieprzygotowany do dyskusji.
8: Ale to proszę odpowiedzieć. Dlaczego pan poręczył za pana śledzia?
7: Ja chcę panu redaktorowi z całego serca odpowiedzieć.
8: To proszę odpowiedzieć.
7: Znam tysiące ludzi.
8: Ale jest
7: tylko jeden śledź. I wykonujecie... Tak, dobrze. I czy chodzi o tego samego człowieka, bo ja będę mógł
8: kolegę
7: Donalda Tuska zatrudnionego przez Jacka Karnowskiego. To jest ten sam człowiek?
8: Dlaczego pan to zrobił w takim razie? I co było?
7: Czy rozmawiamy o tym samym człowieku?
8: Dlaczego pan to zrobił? No bo...
7: Okej, czyli to jest...
8: Nie wiem, gdzie ten człowiek był.
9: Ale czy ja pana zagłuszam?
7: To musi pan redaktor wykonać pracę reporterską i się więcej dowiedzieć.
5: Czy prezydent dobrze powiedział? Daj znać w komentarzu.

0: Miasta zostały zbudowane językiem, którego większości ludzi nigdy nie nauczono czytać. Katedry, pomniki, banknoty i układ ulic są pełne świętej geometrii. To nie jest zwykła estetyka. To system form, proporcji i symboli wpływających na uwagę oraz percepcję człowieka. Starożytni budowniczowie rozumieli, że kształty i proporcje oddziałują na ludzką psychikę. Złota proporcja pojawia się w naturze, architekturze i sztuce jako wzór harmonii. Współczesny świat coraz bardziej odcina ludzi od tych proporcji, zamykając ich w betonowych przestrzeniach pełnych chaosu, hałasu i sztuczności. Człowiek odłączony od harmonii natury łatwiej traci równowagę, spokój i poczucie sensu. Rozpoznawanie symboli, wzorów i ukrytych struktur to odzyskiwanie świadomości tego, jak działa otaczający świat. Kod jest wszędzie, trzeba tylko nauczyć się go dostrzegać.
1: Link do Codex Hermetica znajdziesz w bio i na globalna.info.
2: Say it again.
3: I'm a lying piece of shit, daddy.
2: Say it again.
3: I'm a lying piece of shit, daddy.
2: Say it.
3: I'm a lying piece of shit, daddy.
2: Say it.
3: I'm a lying piece of shit, daddy.
2: Say it.
4: Schnipp, schnapp! Ja! Ich bin Schnappi, das Krokodil! Du machst Ägypten direkt am Nil! Ja! Und Schnappi ist so verletzlich! Denn wenn ich schnapp, den fress ich! Zum Schnappen bin ich immer bereit! Schnipp, schnapp, Himmel ab! Hab mich schnappenderweise auch aus diesem Scheißall befreit! Oh! Schnie, schnapp, Schnappi, Schnappi, Schnappi, Schnapp! Oh! Babalabab! Schnieschna, Schnappi, Schnappi, Schnappi, Schnapp, Beine ab, Schnapp, Köpfe ab, Schnapp, lieber Papa.

like a Jester, like a Jester, like a Jester.

Koronawirus, teraz hantawirus. Ten sam schemat i te same liczby pojawiają się w kółko. WHO ogłosiło pandemię COVID-19 dokładnie 11 marca 2020 roku. 3 przez 11. 3 razy 11 daje 33. Słowo korona według gematrii daje wartość 33. Rzekomy wybuch hantawirusa miał miejsce podczas 33-dniowego rejsu. Ostatni słynny wybuch hantawirusa wydarzył się w 1993 roku, dokładnie 33 lata temu, i obejmował 33 przypadki. Liczba 33 od dawna jest powiązana z masonerią i symboliką ukrytych struktur władzy. To najwyższy stopień rytu szkockiego wolnomularstwa. Kolejna liczba pojawiająca się w tej symbolice to 137. Hantawirus według gematrii daje właśnie 137. W symbolu masońskim kątownik ma 90 stopni, a cyrkiel 47. Razem daje to 137. Co więcej, 137 jest 33 liczbą pierwszą. Te same liczby, symbole i schematy pojawiają się przy globalnych wydarzeniach raz za razem. Dla wielu ludzi to nie są przypadki, lecz świadomie pozostawiane znaki pokazujące, że za wielkimi kryzysami stoją głębsze struktury i ukryta symbolika. Link do Codex Hermetica znajdziesz w bio i na globalna.info.

0: Kanałowie. Za czasów PO nie było takich korków.
1: No bo PO nic nie robiło wedle dróg. Zacznij kurwa jeszcze w polityko, weź się kurwa damknij.

najebał, najebał ci tak, że ja pierdolę, socjaliści zakurwieni, jedni i drudzy mądrzy złodzieje, kurwa, jak PO, jak PiS, kurwa, wyjebać ich wszystkich stamtąd, kurwa, starych dziadów, komuchów, kurwa, pierdolonych.

wylatuje, że właśnie też jestem w tej firmie transportowej tego i jest tak samo, kurwa, wiem, no to każdy, kurwa, narzeka, ale wszystko jest, jakby to nie było, to jest wszystko.

Thank you.

Oh, my God.

Thank you.

0: Zinger podwójnie w dół, już teraz w Kentucky, za jedyne 9,99 zł. Załadowany fryz, również nowe, tylko za 4,49 zł.
1: Oferta posiłków. Frytki, cola i obywatel. 4,99.
2: Nowość i tymczasowa. Koktajl cynamonowy 4,49.

0: Investor.pl. Źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
4: Czas na reklamy.
5: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
6: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4,700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
7: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
8: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
9: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
10: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie. Odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
4: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
10: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
11: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
12: Orlen wraz z państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
11: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
13: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
14: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek, to jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy Ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
15: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą i co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing, ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
16: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się. Oferta jest ograniczona czasowo.
17: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
18: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
19: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
20: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i bach, wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
21: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
22: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch. Das Angebot ist echt limitiert.
23: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj ice fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz, trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
24: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację, włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bum, mamy to, udało nam się. I teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank. PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę Wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
0: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
1: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
2: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
3: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne w Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
5: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
25: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz koszt.
26: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają Ci na start bonus po witalne 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz. Nie przegap okazji.
27: Grasz w moją nową grę?
28: Nie.
27: Cholera, grasz w moją nową grę?
28: Tak, oczywiście.
27: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
28: Szkoła zaraz się zacznie.
27: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
28: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
29: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
30: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około to 10 tysięcy.
29: A co z toba snu?
31: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
32: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
29: Ile zainwestowałeś?
32: 50 euro.
29: Daję Ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
27: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
33: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
34: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla Ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
35: Wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
4: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem, masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę, obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
6: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę, dawaj. Jest, ura, 11 500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem, naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno, najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
7: Ile zarabiasz miesięcznie?
8: 50 tysięcy złotych.
7: Naprawdę, jak to możliwe?
8: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
9: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparła.
10: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
11: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
10: A jak byś je pomnożył?
11: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
10: Jak w ogóle grasz?
11: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak. Kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
10: Od czego zaczynasz?
11: Od małych stawek, 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
10: A potem?
11: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
10: I jak idą wygrane?
11: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
10: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
11: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
12: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
13: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
14: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
15: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
16: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
17: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz.
0: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
1: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
2: С небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
3: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
5: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
18: Wasz account получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
19: Если вы как-то упустили этот момент, проебались? Я еще раз повторю. WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
20: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
21: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
22: Koniec reklam.

cool vibrations.